0: Ma me ne hitis glai, lepo se še. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj, no.
0: Ja, naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mal, mal,
0: jo. Mal, mal. Ok.
2: I love you, babe.